się poliasno. Tam mene robisz klinca, tinka spraszewat pasi mura. I na pierwszy krat, pokończno zacznę wyrieć. Tam maweć nie masz rad, polpa prideszni.